W niedzielę 24 maja po przerwie tygodniowej wita Was Radio Mix, jak zwykle, prawie w każdą niedzielę, od godziny 8.30 do godziny 10.00 100.5 FM. Tak sobie pomyślałem, że w ramach kompensaty za to, że, czy rekompensaty raczej za to, że naszej audycji nie było tydzień temu i w związku z tym, że od dosyć dawna nic takiego nie robiliśmy, dzisiaj malutki konkursik do wygrania karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club o wartości $50. Nie będzie łatwo, ale nie będzie trudno. Mówiąc nie będzie łatwo, znaczy, że nie dostaniecie jej za darmo. Będziecie musieli odpowiedzieć na bardzo proste, prościutkie pytanko. No i tak poza tym to, co widzicie za naszymi, za waszymi oknami, będziecie mieli cały dzisiejszy dzień. Co prawda nasi kochani synoptycy przewidują deszcz dzisiejszego wieczora. Zobaczymy, jak będzie. Chyba oczekujemy troszeczkę deszczu, mam taką nadzieję. No, Roland Garros ruszyło. Nie mają tam za ciekawie. W tej chwili w Paryżu 31 stopni powyżej zera. A na naszej zegarze, na naszym zegarze 33 minuty. Po godzinie 8, a więc zaczynamy.

0: nago, z tobą zarobię nago. Ja jestem nago, z tobą zarobię nago. Ja jestem nago.
1: I w ten oto bardzo prosty sposób Franek Kimono, czyli Piotr Franceski, otworzył naszą kolejną audycję, czyli audycję Radia Mix w niedzielę 24 maja. Ale zanim przejdziemy do naszej audycji 22 maja, a więc w piątek, nadeszła do nas niezbyt przyjemna informacja. Zmarł bowiem Dick Perry.